0: bɔne bɛ ne abraham yɛɛ a yɛsɔrɔ ne hwɛɛ mpo kora nka nyankopɔn kora na ɔne abraham adi no bɔne because nyankopɔn nkasa na damfo paa ne abraham na wadamfo paa no no a ne abraham ne ba na wo na wokyɛ
1: baɛɛɛ
0: nanso ɔpɛ sɛ ɔhyira ne ne nti no ɔsɔɔ
2: no
0: hwɛe
2: ɔtɛste no
0: nti ɔse
2: nsɛm
0: yɛkyire no
2: onyankopɔn sɛ
0: sɔ abraham hwɛeka
2: kyerɛ no sɛ
0: abraham
2: ɔse menie
0: ɔse menie
2: ɔka sɛ
0: ɔse
2: fa woba kora wodɔ no
0: nowoba kora wodɔ no
2: isaac kɔba afɔdeɛ ma me
0: wahu wɛd no fa woba kora wodɔ no no baako pɛ ne ɔwoeɛ no
2: isaac
0: ɔwo ishmael no ɔpam ho no ɛna ɔsaa hyɛe ne bɔ sɛ ɔbɛma ne baako oyii baako no too hɔ pɛ ɛna ɔsan so se fa baako na mɛsan de ama wo no saa berɛ no obi ba yɛ 13 ebia wo 109 nanso awurade gyae wɔm akyiri di na wotoa so kae asɛm no a
2: abraham
0: sɔre anɔpa tututu
2: ɔhyɛɛ nafunu mu
0: ɔhyehyɛɛ nafunu mu
2: na ɔfa nabɔfra bɛnubɛnu
0: na ɔfa nabɔfra bɛnu
2: ɛne ne ba isaac
0: ka ho
2: ɔtwa ɔhyɛ afɔdeɛ nyinaa
0: ɔtwa ɔhyɛ afɔdeɛ